Ha, jej morava. Ha, jej maša dorata. He, jo, ro, jej monaša torende. Ha, jej morava. He, jej borosa titanda.